0: Jojo rwimbo rwa Nancy Torome rwimbo rwa tukinyiria tha tha stana ndaike 19 tha stana ndaike 19 mutambo ne jo ameru FM ngwataniro ya meru mutambo ne jo ameru FM ngwataniro ya meru asante sana nuntu bagutana mbere gukubia mbije kena jaka piwa makochi
1: nani wambeta karendo wangatwa
0: tulienda ntu ekomi baraba tashinda kiothege kuma kiambererie
1: ekomi na bele
0: ekomi na baire yes ekomi na baire mtu ngiri mirongo etano etano edha enereri na tukadhiru ke mashini gekinyana nusu kena tukamanyane atako gweta na ambere kwa hivyo tuwekura mbox ila siena mirongo etano etano edhe ni mbox number 2 mbox
1: number 4 na mbox number 6
0: alright inya star 6 7